tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

cię nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Reklama.
1: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczących. Stolicy.
0: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: 2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Kwiat Jabłoni od nowa, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że poranki, szczególnie niedzielne, mogą być trudne, ale my przychodzimy z najlepszymi polskimi hitami, które spowodują, że ból głowy może być mniejszy. Już teraz Demono i Znów jesteś ze mną.

i Lili, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą wiem, że są już takie osoby, które powoli budzą się do życia albo korzystają z tej niedzieli. No to ja przychodzę do was z pytaniem, jak korzystacie? Co robicie? Dajcie znać, Messenger Radio SK2, tam zostawiajcie swoje wiadomości, a ja gram dalej. Już teraz Dawid Podsiadło i W dobrą stronę. No.

0: Weronika napisała tak: ja przygotowuję niedzielny obiad, zjeżdża się do mnie cała rodzina, rosół już nastawiony, pierogi ulepione, za chwilę będziemy robić mięsa. No to trzymam kciuki, Weroniko, żeby ci się dobrze gotowała, ja będę grała tak, żeby niezależnie od tego, gdzie jesteście, dobrze wam było.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 30

0: I 5 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj! Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: I po reklamie.

0: Sydney Polak i PZ, Otwieram wino, to taki kultowy już numer, który bardzo dobrze znacie, ale budzi sporo sentymentów, przyznajcie sami. Po godzinie 10 kolejne takie najlepsze polskie hity się pojawią, zarówno te nowsze, jak i te starsze. Będzie m.in. Wilki i Baśka, ale także Gips, Igo, Ostatni dzień lata.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni. Walczącej stolicy.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Widzieliście już nowy Flypark. Kielecki Park Trampolin przy ulicy Skrajnej jest już po przebudowie, a na odwiedzających czeka masa nowych atrakcji.
7: Park linowy, ścianki wspinaczkowe, kokony sensoryczne, gry multimedialne, nowoczesna strefa malucha, w której dzieciaki znajdą supermarket, szpital. Można zjechać do strefy zabawy dwiema kosmicznymi zjeżdżalniami.
6: Zaprasza Katarzyna Szymańska.
0: Wybiła godzina 10, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a my gramy dalej. Na dobry początek Wilki i Baśka, ale za chwilę też Sanach, Kolońska i Szlugi. Kinga Baryga, witam i zapraszam, cały czas czekam na wasze wiadomości. Co się u was dzieje, co robicie w te niedzielne przedpołudnie?

Warius Manx i Zabij Mnie, tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz czas na nowość na naszej playliście. Choć do ostatniego dnia lata zostało jeszcze trochę czasu, ale to jest bardzo dobry letniaczek od Gipsa i Igo. I to wam właśnie gramy w Radiu SK2.

Lady Punk, znowu pada deszcz. Oby to się nie sprawdziło, oby tego deszczu do końca już wakacji było jak najmniej. No to co, gramy dalej w Radio SK2. Już teraz Marisa i Odkochaj.

0: Daria Zawiałow i Ballada o niej. Tak wam gramy w Radio SK2. Już za chwilę wracam do was, a ze mną kolejne najlepsze polskie hity. Będzie kombi Kochać Cię za późno, ale także Hania Kuzimowicz i Trzy razy bardziej.
1: Reklama.
2: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
8: I po reklamie.

0: Beata Kozidrak i Taka Warszawa. Tak kończymy godzinę 10. Po 11 kolejne najlepsze polskie hity, ale także wrócę do Was z pewną nowością.
1: Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: I po reklamie.
0: Wybiła godzina 11. Wy nie macie planów na popołudnie niedzielne, to ja przychodzę do Was z propozycją, co można po południu robić. Kinga Baryga, witam i zapraszam o tym, co można robić już za chwilę, a teraz gram najlepsze polskie hity. Na dobry początek Emo i Nie mówiła nic.

No to jak z tymi waszymi planami na niedzielny popołudnie, wieczór? No jeśli ich nie macie, to ja zachęcam, bo w Łodzi trwa Łódź Summer Festival. To oznacza, że możecie tam posłuchać polskich artystów, takich jak na przykład Bracia Kacperczyk, PZ, Mata, Tede bądź Chivas. Kto chętny, kto zainteresowany? No to kierunek Łódź. A ja gram dalej najlepsze polskie hity, już teraz Dawid Podsiadło i To co masz ty. Zapraszamy na...

Mrozu, nie ma miejsca jak dom. To jest najnowszy numer od tego artysty, który gramy wam właśnie w Radiu SK2. Brzmi dobrze, a nawet bardzo dobrze. Przyznajcie to sami. A już teraz oddaję was w ręce Kasi Kowalskiej. Pieprz i sól w Radiu SK2.

0: Ma nam oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj do szczęścia nie potrzeba, to dodałam już taką swoją wersję i rzeczywiście przydałoby się dużo, dużo słońca. Ale spokojnie, synoptycy zapowiadają, że zmierza do nas ocieplenie. Na to ocieplenie jeszcze trochę musimy poczekać, ale najlepsze polskie hity gramy od ręki. Krzysztof Krawczyk i Życie jak wino to za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie, tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
7: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: I po reklamie.

0: Bledka i tańcz, swoją drogą jest szansa, że powstanie jeszcze jeden numer, właśnie Bledki i Kizo. Bo Kizo na swojego Instagrama wrzucił zdjęcie. Jeśli będzie milion serduszek, to powstanie Taxi 2. No, czekamy z niecierpliwością i koniecznie lajkujemy. A my dalej gramy kolejne najlepsze polskie hity. Po godzinie 12 do Was wracają. Będzie m.in. Męskie Granie Orkiestra 2026.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą?
4: Och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Weronika Wawrzczyk, jeśli brakuje Wam pomysłu na rodzinną wycieczkę, to przypominam o skarżyskim Noe Parku. W Noe Parku czekają też na Was nowe zwierzaki w Minizo.
12: W Minizo mamy dużo nowych zwierzaków, które nam się pokociły, porodziły już w tym sezonie. Alpaki, mamy kozy, mamy owce, mamy lemury, mamy strusie, pawie.
11: A zaprasza Was oczywiście Hubert Olejarz, właściciel Noe Parku.
0: Wybiła godzina 12, mamy niedzielę, 26 dzień lipca. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest Radio SK2 i to są najlepsze polskie hity. A takie będziemy grać. Zaczynamy od Edyty Bartosiewicz i Ostatni, a już za chwilę Męskie Granie Orkiestra 2026 z numerem Nareszcie.

Jugopolis, Maciej Maleńczuk, ostatnia nocka, tak wam gramy w Radiu SK2, a teraz coś dla wszystkich fanów i fanek Stanach. No sorry.

0: Najpierw Kwiat jabłoni z bratem Jackiem, a teraz solowa twórczość Kasia Sienkiewicz i Były momenty. No, trzeba przyznać, że w obu wersjach brzmi znakomicie. Tak wam gramy w Radiu SK2. Po krótkiej przerwie wracamy do was razem z Beatą i Żaką Marzeń, ale także z Igo i z Heleną.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: I po reklamie.

0: To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13, a to oznacza, że po 13 kolejne najlepsze polskie hity będzie Wam grała Antonina Van Dessel. Kinga Baryga, dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
0: Godzina 13, ostatnia niedziela lipca, no i Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, dzień dobry, zapraszam, no i zaczynamy to niedzielne popołudnie.

No to był absolutny klasyk, Lady Punk, Tacy Sami. A teraz uwaga, uwaga, słuchajcie, bo mam coś dla fanów dwóch kółek. Od teraz można wypożyczyć rower w Kopenhadze, a oddać go dopiero w Gdańsku. Prawie 900 km nad Bałtykiem i nie musicie się martwić o transport własnego roweru. Myślę, że to całkiem fajna opcja, a jeżeli ktoś nie miał pomysłu albo dobrego planu na wakacje, no to może skusicie się na taką

0: To była grupa T-Love. Nie, nie, nie. A za chwilę numer z 1993 roku i to jest piosenka, która była motywem przewodnim w filmie Uprowadzenie Agaty. Seweryn Krajewski, czekasz na tę jedną chwilę. Już teraz w SC2.
1: Czekasz na

0: Taki fajny duecik o miłości i rozstaniach zagraliśmy wam w Radiu SK2. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Ale żeby tego było mało, za moment zagramy kolejny super duet i też o miłości, no i rozstaniach, i trochę o kłamstwach. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Już za moment.
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
6: Latem to Polska jest najfajniejsza.
7: Zgłoś się na sk2.pl.
8: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
11: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: na santa.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santa.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: dodać.
1: Na kilka chwil przed godziną 14 mistrz Stanisław Sojka i jego numer Tolerancja. Po 14 w SC2 na start bracia Manam, Dawid Podsiadło. No i co? I niedzielna pora obiadowa w Polsce. To magia. Ja już czuję ten rosół, który kończy powolutku gotować się na gazie. Te kotlety w chrupiącej panierce, mizerie i ziemniaczki. No czego człowiek w niedzielę może chcieć więcej? Polskie hity, pyszny obiad i człowiek, no jest spełniony.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Weronika Wawrzyk, mam nadzieję, że weekend mija Wam przyjemniej. Przychodzę z krótkim pytaniem, czy byliście już w nowym Flyparku? Otóż Kielecki Park Trampolin przy Skrajnej jest już po przebudowie, a na odwiedzających czeka masa nowych atrakcji.
14: Dla maluchów kokony sensoryczne to hit, a dla starszych dzieciaków jak najbardziej parki i nowe ścianki wspinaczkowe. No i kosmiczne zjeżdżalnie.
13: Do Flyparku zaprasza Was Katarzyna Szymańska, zajrzyjcie tam koniecznie.
15: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Trwa sprzątanie po zderzeniu trzech osobówek. Za węzłem Wrocław-Zachód w kierunku autostrady A4 ruch odbywa się jednym pasem. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Spore utrudnienia też zachodniopomorskie. Wzmożony ruch jest na trasach prowadzących w kierunku Szczecina. Setki tysięcy osób ewakuowanych przez pożary we Francji i Hiszpanii. Domy musiało opuścić już około 320 tysięcy mieszkańców. Ta liczba wciąż rośnie. We Francji ogień zbliżył się do Bordeaux. Trudna sytuacja jest także w Hiszpanii. Z okolicy Madrytu ewakuowano około 100 tysięcy osób. Akcję gaśniczą utrudnia silny, zmieniający kierunek wiatr. Brąz Ligi Narodów dla włoskich siatkarek. W meczu o trzecie miejsce Włoszki pokonały Chiny 3-1. A o złoty medal w meczu finałowym walczy teraz Brazylia z Turcją. Po pierwszym secie wygrywają zawodniczki z Brazylii.
1: I bardzo dobrze, bo niedziele takie powinny być, żeby zresetować się, odpocząć, wychillować przed tygodniem pracy. Godzina 14 z małym hakiem, Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% najlepszej polskiej muzyki. Antonina Van Dessel, mówię dzień dobry. I zaczynamy. I na początek obiecany numer. Za szkłem od braci. Posłuchajmy.

To była Sanach i numer ITP ITD, piosenka, która niedawno miała oficjalną premierę, ale zanim to się wydarzyło, to Sanach podczas trwającej trasy koncertowej Sanach na stadionach uchylała fanom troszeczkę rąbka tajemnicy i śpiewała po kawałeczku, dlatego troszkę ją już znaliśmy. A już teraz u nas Phil, no pokaż, na co cię stać w Radiu SK2.

Tak zagraliśmy Wam Sylwię Grzeszczak i jej dżunglę, a już za chwilkę gorąca nowość od Sarsy. Czy będziemy się pamiętać? Taka piosenka z lekkim i wakacyjnym vibe'em.

0: Tak zagraliśmy Wam Natalię Kukulską i jej piosenkę Światło Czułą i tutaj będzie ciekawostka, bo ten singiel został wydany aż w trzech wersjach. Klasycznej, którą usłyszeliście przed chwilą, remiksie, no i ma nawet swoją rapową wersję. A już za chwilę w SC2 bro i numer jeszcze będzie pięknie.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
5: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
6: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ścigiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro, idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ścigiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska w głowie, a na zegarach powoli godzina 15. Po 15 w SC2 na start Oskar Cyms i Carla Fernandez, męskie granie i Kaja. Więc jak sami słyszycie, warto zostać z nami, bo zapowiada się no naprawdę bardzo dobra godzina.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
6: Jest 15, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Trwa obława za prawdopodobnym sprawcą zamachu w centrum Berlina. Policja szuka 21-letniego mężczyzny podejrzanego o wjechanie furgonetką w tłum podczas parady równości. Zginęła jedna osoba, 3 walczą o życie, a 29 zostało rannych. Służby przeszukują m.in. pociągi i metro. Podejrzany może być uzbrojony. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej Piątce na Dolnym Śląsku. W Kaczorowie co pół godziny protestujący wychodzą na przejście dla pieszych. Mieszkańcy domagają się między innymi wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr.
7: Nad bezpieczeństwem czuwa 12 policjantów, którzy zabezpieczają przebieg zgromadzenia i na bieżąco kierują ruchem.
6: Mówi nam Ewa Kluczyńska z policji w Jaworze, a protest potrwa do 16. Czerwona flaga na kąpielisku w Stepnicy w Zachodniopomorskiem. Jak mówi Patryk Krociński ze szczecińskiego Wopru, powodem jest zanieczyszczenie wody.
8: Powodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej sinicy.
6: A prawdopodobne problemy występują nie tylko w okolicach Szczecina, ale w całym regionie.
0: Niedzielne, wakacyjne popołudnie, a my rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Antonina Wandesyl, Radio SK2, gdzie usłyszycie tylko polską muzykę. No i właśnie za moment dobre i mocne otwarcie. Oskar Cyms i Carla Fernandez do gwiazd.

Wakacje w pełni i zaczyna się takie nasze polskie, kochane narzekanie na polski Bałtyk. Że woda za zimna, ryba za słona, a frytki to były za tłuste. I powiem tak, aj tam, narzekajmy sobie, ale i tak w głębi serca, chyba każdy z nas kocha to polskie morze, bo ma taki klimat, no którego nie da się podrobić. Jak dodamy do tego jeszcze złociste, piękne, piaszczyste plaże, to i ta woda od razu jakoś tak cieplejsza się robi. I tu wjedzie prywata. Jutro jadę na małego tripa nad polski Bałtyk i od rana przebieram nogami, bo czy można chcieć w życiu czegoś więcej? Świderek. Zakręcona frytka, flądra wędzona i guferek z bitą śmietaną. No nie można! A muzycznie za moment Sandra Reiser, lepiej niż teraz.

To w Radiu SK2 była Monika Brodka i numer Miałeś Być. I to jest taka piosenka, którą pewnie wiele osób zna na pamięć. A za chwilę, no też mocny numer, Halina Wrąckowiak, Serce Gwiazd, czyli absolutna klasyka gatunku.

0: to jedna z takich nowości, które mega szybko wpadają w ucho. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów i mamy tutaj połączenie takiego popu z lekko folkowym klimatem, a w serwisach streamingowych miliony odtworzeń. Więc jak widać, bardzo dużo osób lubi ten klimat.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Godzinę 15 kończymy numerem Rysa na szkle od Urszuli. Po godzinie 16 na dobry początek Patrycja Markowska, Lombard, Sanach i playlista później widzę, że rozkręca się jeszcze bardziej. Dlatego warto, żebyście zostali z nami. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Weronika Wawrzyk, weekend się kończy, ale jeśli nie macie jeszcze planów na jutro, to przypominam, że codziennie otwarte jest dla Was wrotkowisko na Kieleckim Telegrafie. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji spróbować jazdy na wrotkach, to nic straconego. Jest tam również szkoła jazdy, w której dziewczyny na pewno się Wami zaopiekują i wszystko wytłumaczą. Przypominam również, że masa wrażeń dla całej rodziny. Ta od najmłodszych po najstarszych czeka w kieleckich kinach.
0: Jest 16. Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zaczynamy od wypadku na trasie rajdu Polski. W Zamarskach jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Samochód stanął w ogniu. Obaj zawodnicy trafili do szpitala. To kolejny wypadek podczas tegorocznego rajdu. Wczoraj do podobnych zdarzeń doszło w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ogromne pożary we Francji i Hiszpanii. To jedna z największych katastrof naturalnych w historii obu krajów. Z ogniem walczą tysiące strażaków. We Francji najtrudniejsza sytuacja jest w Żyrondzie. Ogień zbliżył się na 25 km od Bordeaux. Mer miasta uspokaja, że ewakuacja nie jest planowana. W Hiszpanii domy opuściło 75 tysięcy mieszkańców. W trzech regionach obowiązuje stan wyjątkowy. Turcja z drugim złotem Ligi Narodów Siatkarek. W finale Turczynki pokonały Brazylię 3-1. Brazylijki po raz piąty przegrały finał i wciąż czekają na pierwsze złoto, a brązowy medal wywalczyły Włoszki. Na zegarach chwila po 16. No i kończymy powolutku weekend. Ale słyszałam, że w wakacje ten czas liczy się troszeczkę inaczej. Antonina Wandesel, dzień dobry. Radio SK2 i solidna porcja polskiej muzyki. I na start super wokalistka Patrycja Markowska, jeszcze raz.

się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie.

Na radiowym messengerze słuchaczka Justyna chwali się, że dzisiaj obchodzi swoje 40 urodziny. Justyna, niedziela, więc mam nadzieję, że przez cały weekend te urodziny były hucznie obchodzone. Całe Radio SK2 składa Ci najlepsze życzenia. No i prezent od nas, no to jaki? Muzyczny oczywiście. I specjalnie dla Ciebie już teraz i dla wszystkich. Igor Herbut, Wkręceni.

To był Grzegorz Chyży z piosenką o pani, a za chwilkę gorąca nowość od Zali, Tylko mnie kochaj. I o tej piosence Zalia mówi, że jej zdaniem to jest numer idealny na pierwszy taniec dla par młodych. Więc drogie pary młode, jeżeli jeszcze nie mieliście pomysłu, no to ten numer bardzo dobrze się do tego nadaje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Tak w SC2 zagraliśmy wam numer królowej Maryli Rodowicz, Łatwo palni. Piosenkę o tym, że w sumie to czasem nie jest potrzeba bardzo wiele, żeby rozpalić w sobie wielkie uczucie. A za chwilę Natalia Schroeder i jej lustra.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
2: I po reklamie.

0: matematyczny sposób zbliżamy się w SC2 do godziny 17. To był Dawid Podsiadło i jego trójkąty i kwadraty. Po 17 na start bardzo fajny duecik Lanber z Tripsem, później Mrozu, który niedawno świętował swoje urodziny, a następnie fanka Korei Honrata Skarbek. Więc jak widzicie, będzie się działo i będzie, no, światowo. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
11: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Utrudnienia na zjeździe z autostrady A4 na S3 pod Legnicą. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Został ranny. Na miejscu pracują służby. A utrudnienia w kierunku Zielonej Góry mogą potrwać jeszcze około godziny. Uwaga na burze i upały. IMGW wydał ostrzeżenia dla 8 regionów na północnym zachodzie kraju. Podczas burz może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty obowiązują m.in. w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. Wisła Płock lepsza od Rakowa Częstochowa. W meczu Ekstraklasy nafciarze wygrali 2-1. Dziś kibiców czekają jeszcze dwa spotkania. Za pół godziny Widzew Łódź zagra z Motorem Lublin, a o 20:15 Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice.
0: To niedzielne popołudnie robi nam się zdecydowanie mocno zaawansowane, ale wiecie co mówią. Szczęśliwi czasu nie liczą. A że mamy wakacje, no to mamy odpowiedź. Antonina Van Dessel, dzień dobry, Radio SK2 i 100% polskiej muzyki. Lanbery z Tripsem, dzięki, że jesteś. To na początek.

To był sen o Warszawie wilków i tutaj no na myśl od razu przychodzi legendarny numer Czesława Niemena. Ale wilki o stolicy opowiedziały tak bardzo po swojemu. Bardziej rockowo, ale nutka nostalgii też tam jest słyszalna. A już teraz w SC2 Daria Zawiałow.

Sumptuastic i numer opuszczony, a już za chwilę coś dla tych, którzy kochają klasykę, no i wielkie emocje. Krzysztof Krawczyk i jego Za Tobą Pójdę Jak na Bal. Numer, który no od lat porusza wszystkie parkiety. Posłuchajmy.

0: To była nowość i Ola Kendra, która ma dopiero 19 lat, no a powoli staje się jedną z ciekawszych nowych twarzy naszego polskiego popu. Bój się Boga dziewczyno, to numer, który przed chwilą usłyszeliśmy. No i to jest piosenka, która też pokazuje, że Ola nie boi się odważnych tekstów, no i mówi o emocjach totalnie wprost.
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
2: I po reklamie.

0: Na zegarach już za chwilę godzina 18 w ostatnią niedzielę lipca. To była budka suflera i bal wszystkich świętych. A po godzinie 18 warto zostać w to niedzielne popołudnie z Eską 2, bo będą bardzo dobre hity i na start poleci Mezo z Kasią Wilk, elektryczne gitary i Sanach. Jak sami słyszycie, naprawdę zapowiada się bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.
11: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na kolei. Awaria sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Olszynka-Grochowska powoduje opóźnienia pociągów. Problemy dotyczą m.in. składów jadących z Warszawy do Berlina, Kijowa i Wrocławia. PKP Intercity informuje, że trwają prace nad usunięciem usterki. Uwaga kierowcy, od jutra zmiana na ekspresowej S7 w kierunku Gdańska. Rusza remont, który oznacza zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy muszą zwracać uwagę na oznakowanie. Ze szczegółami nasz reporter Marcin Szydłowski.
12: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni.
11: A te prace potrwają około 2,5 tygodnia. Drugi mecz Roberta Lewandowskiego w MLS. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale nie zdołał pomóc Chicago Fire w meczu z New York City. Drużyna Lewego przegrała na wyjeździe 1-3. Kolejne spotkanie już 2 sierpnia. Chicago Fire zagra z zespołem z Charlotte, a Lewandowski zaliczy debiut przed własną publicznością.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
0: I po reklamie.

0: tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: I po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj z SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.

0: Polska 2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy

0: 2.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a

0: schodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi